Dzięki składamy Tobie, Władco miłujący człowieka i dobroczyńco dusz naszych, że i w obecnym dniu pozwoliłeś nam uczestniczyć w Twoich niebieskich i nieśmiertelnych tajemnicach. Uczyń naszą drogę prostą, umocnij nas wszystkich w Twojej bojaźni, chroń życie nasze, wzmacniaj nasze stopy dla modlitw i błagań pełnej chwały Bogu Rodzicy i zawsze Dziewicy Marii i wszystkich świętych Twoich.

Panie błogosławiący tym, którzy Ciebie błogosławią i uświęcający tych, którzy Tobie zaufali, zbaw lud Twój i pobłogosław dziedzictwo Twoje. Zachowaj pełnię Twego Kościoła i uświęć miłujących wspaniałość domu Twego. Otocz ich chwałą poprzez boską Twą moc i nie opuszczaj nas, pokładających w Tobie nadzieję. Daj pokój Twemu światu, Kościołom Twoim, kapłanom, władzom naszym i wojsku Chrystusa miłującemu i całemu ludowi Twemu. Albowiem wszelka łaska i wszelki dar doskonały zstępuje z góry od Ciebie, Ojca Światłości. I Tobie chwałę, dziękczynienie i pokłon oddajemy, Ojcu i Synowi i Świętemu Duchowi, teraz i zawsze i na wieki wieków.

Boże Święty, który w świętych przebywasz, którego trzykroć świętym głosem serafini opiewają i cherubini wysławiają, któremu kłaniają się wszystkie moce niebios, Ty z niebytu wszystko powołałeś do istnienia, stworzyłeś człowieka na obraz swój i podobieństwo i ozdobiłeś go wszelkimi darami Twymi. Ty proszącemu dajesz mądrość i poznanie i grzeszącym nie gardzisz, lecz ku zbawieniu pokutę ustanowiłeś. Ty nas, pokornych i niegodnych sług swoich, uczyniłeś godnymi stanąć w tej godzinie przed chwałą świętego Twojego ołtarza i oddawać Tobie należny pokłon i chwałę. Sam Władco, przyjmij również z ust nas grzesznych hymn Trójświęty i nawiedź nas dobrocią swoją. Wybacz nam wszelkie przewinienia wolne i mimowolne. Uświęć nasze dusze i ciała i daj nam przez wszystkie dni życia naszego służyć Tobie w czystości. Dla modlitw przy Najświętszej Bogorodzicy i wszystkich świętych, którzy od wieków dobrze czynili przed obliczem Twoim.

0: Chwałę.
1: Rozpal w sercach naszych, Władco miłujący człowieka, niezniszczalną światłość Twojego boskiego poznania i otwórz oczy naszego umysłu ku zrozumieniu nauki Twojej Ewangelii. Zbudź w nas także bojaźń ku wypełnieniu Twoich błogosławionych przykazań, abyśmy pokonawszy wszelką cielesną żądzę, prowadzili duchowe życie, tak myśląc i czyniąc, aby we wszystkim podobać się Tobie. Albowiem Ty jesteś oświeceniem dusz i ciał naszych, Chryste Boże, i Tobie chwałę oddajemy z Ojcem Twoim nie mającym początku i z Najświętszym i dobrym i życiodajnym Twoim Duchem, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

Boże nasz, zbaw lud Twój i pobłogosław Twoje dziedzictwo. Zachowaj pełnię Twego Kościoła, uświęć tych, którzy miłują wspaniałość Twego przybytku. Otocz ich chwałą poprzez boską Twą moc i nie opuszczaj nas, pokładających w Tobie nadzieję.

uczestniczeniach Twych niebiańskich i budzących bojaźń tajemnicach tej świętej duchowej uczty, z czystym sumieniem ku odpuszczeniu grzechów, darowaniu przewinień, ku wspólnocie Ducha Świętego, dziedziczeniu Królestwa Niebieskiego, ku śmiałości względem Ciebie, a nie na sąd lub potępienie.